0: zakotwił w koszy holy život. Zbytocznie prosi.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.